Oka uno gendi ibo na Bond FM 92.9. Oko elekere abo bonkwem. Ege wotele ge akoko uwa. Dika isiwe. Fwege na mkwa. Akoko uwa. Ya biara ge. Noko elekere abo bonkwem. Oyama na egenti. Biko. Sonyo kwa rai. Nagazia. Ndiwo.